Ha, jego morava. Ha, jema se darata. He, ja, ra, jema nasa tarende. Ha, jego morava. He, jema se titanda.